gorengał. Kopię robaka łaku. Jam kesiam gisom jam ko berbisot go swabon.